iteka zakirwa. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? Kubw'urukundo Imana yadukunze no kubw'umwana wayo w'ikinege watanze, tukwiye guhora twihimbaza, twisingiza. Aleluya.